až moje rybu zdusí ráno. V bludišti vrásek zabloudím, v mramoru

Ła. Bo ten jej chlopek dobrocisko był, on tej swojej robce wszystko porobił, się pani pomył, brawkum dawał żrat, dziecka musiał kolibać. Robił wszystko, chował dziecko, taki to był dobrocisko, ale robka tego chlopka rada nim jala. Štvero nových šatu, štvero střevice, do kostela nešla enem k muzice, same šminkovani, sama parada, chlopka